Sława Jezusu Chrystu. Wybiła godzina 16. Jak co dzień o tej porze spotykamy się na falach naszego radia. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Na szczęście największe upały już za nami, więc mam nadzieję, że mogą Państwo złapać chwilę oddechu. Zachęcam wygodnie rozgościć się przy radioodbiornikach, a już za moment przedstawimy plan dzisiejszej audycji. So

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie o życiu świętego Jana Maksymowicza porozmawiamy z ojcem Andrzejem Charyłą. Punktualnie o godzinie 17 wiadomości, a po nich żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Jana Maksymowicza, a po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej rozmowa z ojcem Pawłem Kuczyńskim, który zaprosi na uroczystości ku czci świętego Jerzego Spolicznej. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 2 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w 5 tygodniu po Pięćdziesiątnicy, a w sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś apostoła Judy, brata pańskiego, świętego Paisjusza Wielkiego, świętego Jana Pustelnika oraz świętego Hioba, patriarchę Moskwy.

sposób szczególny matka cerkiew wspomina dziś świętego apostoła Judę, brata pańskiego. Święty Juda był jednym z 12 apostołów Jezusa. Nie należy go mylić z Judaszem Iskariotą. Nazywany był także Tadeuszem lub Lebbeuszem. Po zmartwychwstaniu głosił Ewangelię we wielu krajach i około 80 roku poniósł śmierć męczeńską. W ikonografii przedstawiany jest z wizerunkiem Chrystusa, włócznią lub maczugą. Uważany jest za patrona spraw trudnych i beznadziejnych.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Rzymian, rozdział 15, wersety od 17 do 29 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 46 do wersetu 3 z rozdziału 13. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, mogę się chlubić w Chrystusie Jezusie z tego, co dotyczy Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymś, czego nie dokonał przeze mnie Chrystus słowem i czynem dla doprowadzenia pogan do posłuszeństwa w mocy znaków i cudów, w mocy Ducha Bożego. Także od Jeruzalem i okolic, aż po Ilirię, wypełniłem Ewangelię Chrystusa. A uznałem za właściwe zwiastować Ewangelię nie tam, gdzie Chrystus jest już wyznawany, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą ci, którym nie zwiastowano o nim, i ci, którzy nie usłyszeli, zrozumieją. Wielokrotnie zatem różne przeszkody nie dawały mi przyjść do was. A teraz, nie mając już miejsca w tych stronach, pragnę od lat przybyć do was, gdybym wybrał się do Hiszpanii. Mam bowiem nadzieję zobaczyć was po drodze i przez was być tam wyprawionym, gdy najpierw się trochę wami nacieszę. A teraz udaję się do Jeruzalem, by służyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achai dać wyraz wspólnocie z biednymi spośród świętych w Jeruzalem. Spodobało się im, a co więcej, są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie mają udział w tym, co duchowe, to powinni im służyć i w tym, co cielesne. Gdy więc to wykonam i wiernie im oddam ten owoc, odwiedziwszy was, udam się do Hiszpanii. A wiem, że przychodząc do was spełnią błogosławieństwa Chrystusowego.

owym czasie, gdy Jezus mówił do tłumów, oto matka Jego i bracia Jego stali na zewnątrz, pragnąc z Nim mówić. Ktoś zaś rzekł do Niego, oto matka Twoja i bracia Twoi stoją na zewnątrz, pragnąc mówić z Tobą. On zaś odpowiadając, rzekł mówiącemu do Niego, kto jest matką moją i kim są moi bracia? I wyciągnąwszy rękę swoją ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek bowiem czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Owego dnia Jezus, wyszedłszy z domu, usiadł nad morzem. I zgromadziły się wokół Niego wielkie tłumy, tak że wszedł do łódki, aby usiąść. A cały tłum stał na brzegu. I przemawiał do nich wiele w przypowieściach.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Któż jest moją matką? Kto to, bracia moi? Pytanie zadane w dzisiejszej Ewangelii przez Jezusa zdziwiło wszystkich zebranych. Odpowiedź była równie zaskakująca. Jezus, ukazując na słuchających go wokół, stwierdził, że to oni są jego najbliższą rodziną. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką, słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Pokrewieństwo duchowe, wynikające z wiary, jest jak widać ważniejsze i cenniejsze przed Bogiem. Jezus wykonuje misję swego Ojca, który jest w niebie. Rozmawia i uczy ludzi, którzy już w Niego uwierzyli, oraz ludzi, którzy szukają wyjaśnienia tego, co dotąd nie pozwalało im stać się wierzącymi ludźmi. Oni dla Jezusa nie są już obcymi. Oni są dla Niego najbliższymi. Jezus nie lekceważy tu ani swojej matki, ani pozostałych krewnych. Daje jednak wyraźne pierwszeństwo Bogu Ojcu. Drodzy bracia i siostry, prawdziwa wiara jednoczy nas, tworząc wspólną jedną wielką rodzinę. Dlatego Jezus często przypominał swym uczniom, aby miłowali siebie nawzajem, pożyczali jedni drugim, wybaczali sobie przewinienia, wspierali się w potrzebach. Tymi ewangelicznymi zasadami powinniśmy kierować się w życiu, abyśmy byli godnymi członkami Bożej rodziny Cerkwi Prawosławnej.

za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za chwilę o życiu świętego Jana Maksymowicza, którego dzisiaj wspominamy, porozmawiamy z doktorem Andrzejem Harrym.

0: Święty Jan Maksymowicz to współczesny święty, który swoją arcypasterską posługę w latach 60. XX wieku pełnił w San Francisco. Do dnia dzisiejszego spoczywają tam otaczane wielką czcią relikwie świętego. O życiu świętego Jana Maksymowicza rozmawiamy z doktorem Andrzejem Charyłą.
1: Gość Radia Ortodoksja.

0: Sława Jezusu Chrystu ze studia Radia Ortodoksja. Słuchaczy wita Alina Wawrzeniuk. Wraz ze mną jest dzisiaj pan doktor nauk teologicznych, pan Andrzej Haryło. Pan Andrzej Haryło jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jak również Akademii Teologicznej w Kijowie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Pan doktor odbywał zagraniczny staż naukowo-badawczy w Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w Stanach Zjednoczonych. A dzisiaj porozmawiamy o sylwetce niezwykłego świętego. Z naszym gościem porozmawiamy o świętym Janie Maksymowiczu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Andrzeju, może na początku proszę przybliżmy sylwetkę świętego Jana Maksymowicza.
1: Święty Jan Maksymowicz, arcybiskup Szanghaju i San Francisco, to współczesny święty, znany i czczony zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej, a także w Azji, Ameryce i Australii. Był wyjątkowym świętym, wyjątkowym hierarchą, który z wielkim oddaniem, skromnością i ofiarnością służył Bogu i ludziom. W zależności od potrzeb modlił się w języku cerkiewnosłowiańskim, greckim, francuskim, angielskim, ale również i chińskim. Już za życia uważany był w wielu środowiskach za świętego. Pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Urodził się pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1896 roku w niewielkiej miejscowości Adamowka w guberni charkowskiej. Podczas chrztu otrzymał imię Michał, pochodził ze szlacheckiego rodu Maksymowiczów, a jego przodkiem był święty metropolita Jan Tobolski, oświeciciel Syberii, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. Przyszły arcybiskup Szanghaju i San Francisco od dziecka pragnął służyć sprawiedliwości i prawdzie. Wiele czasu poświęcał modlitwie i czytaniu żywotów świętych, których od najmłodszych lat starał się naśladować. Święty Jan ukończył prawo na Uniwersytecie w Charkowie w 1921 roku. Wraz z rodzicami i rodzeństwem wyemigrował do Belgradu, gdzie w 1925 roku ukończył Wydział Teologiczny. W 1926 roku przyjął postrzeżone misze, podczas których otrzymał imię Jan. Był wykładowcą na Uniwersytecie w Belgradzie i w Seminarium Duchownym w Bitoli, czyli mieście położonym obecnie w Macedonii Północnej. Z oddaniem i troską opiekował się swoimi uczniami, studentami, dbał o ich intelektualny i duchowy rozwój. W 1934 roku został biskupem prawosławnej diecezji Szanghaju w Chinach, natomiast w 1951 roku mianowano go arcybiskupem Europy Zachodniej z siedzibą w Paryżu, a potem w Brukseli. W 1963 roku świętego Jana wybrano na arcybiskupa San Francisco. Zmarł 2 lipca 1966 roku w Seattle, czyli po niespełna 30 latach, a dokładnie w 1994 roku Sobór Biskupów podjął decyzję o jego kanonizacji, czyli oficjalnie został ogłoszony świętym.
0: Arcybiskup Jan, arcybiskup szanghajski i San Francisco przebywał za swojego życia w wielu miejscach, dlatego jest nazywany często i szanghajski, i San Francisco, a bardzo często możemy po prostu mówić jego nazwisko, żeby było wiadomo, o którego świętego chodzi. Na pewno był to błogosławiony arcybiskup, nadzwyczajny duszpasterz wiernych, jak czytamy w źródłach, w świadectwach często osób, które jeszcze wciąż żyją, miały możliwość spotkać się ze świętym za swojego życia. Był to prawdziwy mnich asceta, na pewno wybitny misjonarz wiary prawosławnej i na pewno też powszechny orędownik modlitewny za wszystkich prawowiernych. Ja bym chciała teraz jeszcze zapytać pana, panie Andrzeju, o miejsce przebywania relikwii w tym momencie.
1: Relikwie świętego Jana, nie przejawiające śladów rozkładu, spoczywają w relikwiarzu w prawej nawie Soboru Katedralnego ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość San Francisco. Znajduje się on w odległości 2 kilometrów od wybrzeży Oceanu Spokojnego. Cerkiew ta została zbudowana w latach 60. XX wieku. Poświęcenie okazałej świątyni odbyło się prawie pół wieku temu, dokładnie 31 stycznia 1977 roku, czyli w dniu, w którym Cerkiew Prawosławna czci pamięć świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Monumentalny ten sobór katedralny jest jedną z największych świątyń prawosławnych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jest to jedyna cerkiew parafialna w Ameryce Północnej, gdzie nabożeństwa są sprawowane codziennie rano i wieczorem. Przybywają do niej ludzie z różnych części Europy, Azji, Australii, aby oddać pokłon relikwiom świętego Jana i prosić o jego wstawiennictwo.
0: Panie Andrzeju, pan miał akurat możliwość podróżowania po wielu prawosławnych cerkwiach na zachodzie i również z tego co wiem, miał pan możliwość bycia przy relikwiach świętego Jana Maksymowicza. Czy zechciałby pan nam opowiedzieć o swoich osobistych takich doświadczeniach, przeżyciach związanych z pobytem w tym miejscu, ze spotkaniem ze świętym?
1: Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus, Stanach Zjednoczonych, oprócz takich działań, prac naukowych, postanowiłem zapoznać się również właśnie z aktualną sytuacją prawosławia w poszczególnych regionach Ameryki Północnej. Odwiedziłem m.in. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, ale udałem się również do San Francisco, gdzie znajdują się relikwie świętego Jana Maksymowicza. Po wielogodzinnym locie, po pokonaniu ponad 4000 km ze stanu Ohio, dotarłem do stanu Kalifornia. Od razu udałem się do soboru katedralnego, ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. Jest to wyjątkowe miejsce. Można powiedzieć, jest to oaza prawosławnej duchowości, z której miejscowi wierni, jak i licznie przybywający pielgrzymi czerpią ewangeliczną wodę żywą. Przy relikwiach spotkałem ludzi z różnych części świata. W cerkwi panuje atmosfera modlitewnego spokoju i prawdziwej ludzkiej życzliwości.
0: Mówi pan, że był pan w cerkwi przy relikwiach świętego Jana. Z tego, co udało mi się wyczytać, osoby wspominające właśnie modlitewne spotkanie z tym świętym opisują to jako takie uduchowione, często pomocne w trudnych sytuacjach. Z tego, co wiem, też często kartoczki ze zdrawie są wkładane pod mitrę świętego ze szczególną taką modlitwą w intencji danej osoby, która tą modlitwę składa. Ja bym chciała zapytać tutaj o pańskie rozmowy z wiernymi podczas pobytu w tej cerkwi. Jak wierni cerkwi w San Francisco opowiadają o mosztach, o właśnie tej modlitewnej obecności świętego w ich cerkwi?
1: Tak, w soborze ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość wielu parafian pamięta tego współczesnego świętego jeszcze

0: Francisco. Jest tam ikonostas przywieziony z Szanghaju w Chinach. Do naszych czasów zachował się również pokój władyki, w którym przechowywane są jego osobiste rzeczy. Między innymi ikony, zdjęcia, księgi liturgiczne, żywoty świętych, jak również szaty liturgiczne arcybiskupa, mitra, okulary, długopis. To miejsce jest ogólnodostępne. Można tam wejść, wszystko spokojnie obejrzeć, usiąść w fotelu, którego używał święty Jan. Obecnie zazwyczaj odbywa się tam spowiedź wiernych. Niektórzy mówią, że pokój arcybiskupa sprawia wrażenie tak, jakby hierarcha przed chwilą z niego wyszedł i zaraz wróci. Przy soborze katedralnym znajduje się prawosławne liceum świętych Cyryla i Metodego. Istnieje również prawosławna Akademia Świętego Jana, arcybiskupa Szanghaju i San Francisco, która posiada państwową akredytację. W 2012 roku powstał Instytut Studiów Prawosławnych imienia świętych Cyryla i Atanazego Aleksandryjskich i uczelnia dąży do tego, aby stać się wiodącym centrum prawosławnej myśli teologicznej na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ten instytut realizuje aktywną działalność naukową i badawczą. W pobliżu Soboru Katedralnego w San Francisco mieści się również cerkiewna księgarnia. Spotkałem tam miejscowego kapłana, ojca Juvenalia, który uczestniczył osobiście w uroczystościach przeniesienia relikwii świętego męczennika Gabriela we wrześniu 1992 roku z Grodna do Białegostoku. Był on ostatnią osobą po białoruskiej stronie granicy, która trzymała i przekazywała relikwie stronie polskiej. Jest to taki miły akcent związany z cerkwią prawosławną w Polsce i Ameryką.
1: A o tych świadectwach pomocy świętego dla wiernych, czy zechciałby pan coś nam więcej opowiedzieć?
0: Tak. Na przestrzeni lat dane mi było odwiedzić ponad 30 państw na kilku kontynentach. W wielu miejscach spotkałem ludzi, którzy w różny sposób byli związani ze świętym Janem Maksymowiczem. Na świętej górze Athos w Grecji spotkałem Australijczyka, którego babcia była uczennicą świętego Jana podczas jego pobytu w Chinach, a następnie w Filipinach. W cerkwi w Paryżu poznałem osobę z Gruzji, której spowiednik znał osobiście świętego Jana. Było wiele innych osób, ale szczególnie utkwiła w mojej pamięci rozmowa z biskupem Michałem Dąskowym, byłym ordynariuszem diecezji genewskiej zachodnioeuropejskiej, który jako uczeń szkoły podstawowej znajdującej się pod Paryżem miał możliwość poznania świętego Jana Maksymowicza. Biskup podzielił się ze mną swoimi licznymi wspomnieniami. Podkreślał, że święty Jan roztaczał wśród wiernych atmosferę modlitewnego spokoju i harmonii, odnosił się do wszystkich z szacunkiem i życzliwością. W cerkwi zazwyczaj mówił długie kazania, trwające nawet ponad 40 minut, jednak zawsze trafiały one do serc wiernych. Natomiast podczas osobistej rozmowy zazwyczaj mówił bardzo krótko. Święty Jan często w niezwykły sposób pomagał ludziom. Pewnego dnia, wychodząc z cerkwi, nieoczekiwanie zawołał nieznajomego i wręczył mu zwitek pieniędzy. Powiedział, że jeżeli nie ureguluje należności, zostanie eksmitowany z mieszkania. Jakże było wielkie zdziwienie na twarzy tego człowieka, który nie śmiał prosić o pomoc kogokolwiek, a otrzymał dokładnie taką sumę, jaka była niezbędna. Święty Jan bezinteresownie okazywał pomoc potrzebującym. Znana była jego dobroć, bezpośredniość, prostota. W wielu europejskich i amerykańskich szpitalach był on bardzo ceniony, albowiem jego modlitwa nad ciężko chorymi zawsze zsyłała łaskę Bożą. Znane są również takie zdarzenia, iż odwiedzał w szpitalach ludzi, którzy w danym momencie potrzebowali pomocy, a nawet go nie znali i siłą swej modlitwy uzdrawiał ich. Święty Jan miał również dar przewidywania. Znane są opowieści ludzi, którzy wspominają, że święty Jan potrafił zadzwonić do swoich parafian o północy, aby powiedzieć, żeby szli już spać, gdyż to, o co się teraz modlą, wkrótce się otrzymają.
1: Świętego Jana darzono wielkim szacunkiem za życia.
0: Tak. Święty Jan był ceniony i poważany w wielu środowiskach. Uchodźcy

0: którzy z Chin trafili na Filipiny, a następnie do Francji, opowiadali o jego wielkim autorytecie. Kiedy w Chinach władzę objęli komuniści i zamknięto wszystkie granice, arcybiskup po liturgii zaprowadził wiernych do portu, po czym wszyscy wsiedli na statek i odpłynęli na Filipiny. To był cud, gdyż nie spotkało się to z żadną reakcją ze strony władz. Później na wyspie Tubabao w czasie długiego pobytu Wadyki nie było ani jednego niszczycielskiego tajfunu, choć cyklony tropikalne często zdarzają się w południowo-wschodniej Azji. Arcybiskup podczas osobistej wizyty w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie uzyskał pozwolenie na wjazd uchodźców do Ameryki. Pozostała część migrantów trafiła do Australii i Francji. W okresie, gdy Władyka Jan był arcybiskupem San Francisco, doświadczył zawistnych oszczerstw i bezpodstawnych oskarżeń. Najsmutniejsze było to, że w intrygach brały udział osoby z jego najbliższego cerkiewnego otoczenia. Hierarcha godnie znosił przykrości i kłamliwe pomówienia dotyczące finansowych nieprawidłowości. Odbył się nawet proces sądowy, podczas którego został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Jednak te liczne złośliwości i przykrości przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia arcybiskupa. Po latach większość osób, które dopuściły się fałszywych oszczerstw, zrozumiała swój błąd i ze skruchą pokajała się.
1: Święty Jan był surowym ascetą, posiadał wielki autorytet mimo to.
0: Od momentu przyjęcia postrzyżeń mniejszych nigdy nie kładł się spać, a odpoczywał na siedząco lub na podłodze, skłoniwszy się przed ikonami. Często chodził bosy, gdyż zazwyczaj oddawał swoje buty potrzebującym. Po liturgii godzinami spędzał czas w ołtarzu na osobistej modlitwie. Odpowiadał na wiele listów, dużo podróżował, troszczył się o potrzebujących i samotnych. Święty Jan codziennie sprawował liturgię bez względu na to, gdzie się znajdował. W pociągu, na statku czy w szpitalu. Po jego śmierci wniesiono poprawki do obowiązującego prawa lokalnego San Francisco. Zezwolono na chowanie zmarłych biskupów w świątyniach. Zdecydowano, aby ciało świętego Jana zostało umieszczone w krypcie soboru katedralnego. Podczas pogrzebu jeden z hierarchów nazwał wtedy arcybiskupa cudotwórcą swojej epoki. Obecnie przy jego relikwiach dokonują się liczne cuda, uzdrowienia, przemiany ludzkich dusz.
1: I z tego co wiem, jest to święty ogólnie bardzo czczony nie tylko przez diasporę właśnie prawosławną w Stanach Zjednoczonych, ale też przez szersze grono wiernych.
0: Tak, święty Jan pomaga wszystkim. Gdy był w Paryżu, to pewien katolicki duchowny powiedział swoim parafianom: dlaczego pytacie mnie, gdzie jest świętość i gdzie są cuda? Idźcie i zobaczcie arcybiskupa Jana, tak zwanego Jana Bosego. To on jest święty, a dzisiaj wśród nas. Tak powiedział wówczas ksiądz katolicki w Paryżu.
1: No właśnie, dzięki tej monumentalnej pracy arcybiskupa nad żywotami świętych w cerkwi prawosławnej przypomniano, też poznano, otoczono kultem wielu ascetów i wyznawców wiary z pierwszych wieków, którzy żyli przed podziałem chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za opowiedzenie naszym słuchaczom o świętym Janie Maksymowiczu, być może do tej pory troszeczkę mniej znanemu naszej prawosławnej społeczności. Dziękuję serdecznie. Sława Jezusu Chrystu.
0: Dziękuję.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: O życiu świętego Jana Maksymowicza rozmawialiśmy z doktorem Andrzejem Charyłą. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się powoli do godziny 17. Dlatego już za moment na antenie serwis informacyjny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 2 lipca i 19 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostoła Judę, brata pańskiego, świętego Paisjusza Wielkiego, świętego Jana Pustelnika oraz świętego Hioba, patriarchę Moskwy. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Kostomłotów oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Zaleszan. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 1 sierpnia z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. W programie o godzinie 5 rano odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja, następnie posiłek, a powrót do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 17. Zapisy trwają do 25 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 25 lipca organizuje pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości Święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. W programie w sobotę 25 lipca o godzinie 7 rano wyjazd, o godzinie 8.30 akafist, a o godzinie 10 liturgia z procesją. Przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 15. Zapisy trwają do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Jana Maksymowicza. Po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Następnie porozmawiamy z ojcem Pawłem Kuczyńskim, który zaprosi na uroczystości ku czci świętego Jerzego Spolicznej, a dzisiejszy program zakończymy modlitwami wieczornymi około godziny 20:40.

0: Mamy dziś czwartek 2 lipca według nowego stylu i 19 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego apostoła Judy, brata pańskiego. Zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Zenona.
1: Dzisiaj cerkiew wspomina świętego apostoła Judę, brata pańskiego. Święty apostoł Juda był bratem Jakuba, Józefa i Szymona, synem świętego Józefa z pierwszego małżeństwa i dlatego był nazywany bratem pańskim. Święty Juda był jednym z 12 apostołów i szedł za Chrystusem, gdy on nauczał w Galilei i Judei. Podczas ostatniej wieczerzy zapytał Pana: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjedziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Po pięćdziesiątnicy, otrzymawszy dar Ducha Świętego i pełen Bożej gorliwości, święty Juda głosił Ewangelię aż do Mezopotamii. Swoim słowem oświecał duszę, a modlitwą uleczał ciała, świadcząc o tym, że jest z nim zaiste moc Boża. W swoich wędrówkach dotarł do Armenii i gór Ararat, gdzie poganie go powiesili i przebili strzałami. W ten sposób święty Juda zdobył chwalebną koronę męczeństwa. List apostoła Judy został bardzo wcześnie włączony do kanonicznych ksiąg Pisma Świętego. W tym liście oskarża on fałszywych nauczycieli i heretyków, którzy przychodzą na zgromadzenia chrześcijan i szerzą wśród nich błędne nauki. Według słów apostoła ich niemoralne życie jest najlepszym świadectwem fałszywości ich nauki. Pan ukaże za to fałszywych nauczycieli, a chrześcijanie powinni się im przeciwstawiać, bazując na prawdziwej wierze, raz na zawsze danej apostołom. Przestrzegając tych pouczeń, modląc się w Duchu Świętym i chroniąc miłość, chrześcijanie otrzymają łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa i życie wieczne. Apostoł Juda i jego żona Maria mieli dzieci, dzięki czemu genealogia Pana nie uległa przerwaniu. Wiadomo, że cesarz Domicjan chciał zlikwidować wszystkich potomków króla Dawida, żeby Żydzi nie mogli mieć więcej nadziei na przyjście Mesjasza. Dlatego z powodu donosu heretyków kazał on aresztować dwóch wnuków apostoła Judy. Cesarz zapytał ich, jaki mają majątek, a oni odpowiedzieli, że mały kawałek ziemi, który sami obrabiają. Na dowód swych słów wnukowie apostoła pokazali swoje spracowane, mocarne ręce. Wtedy cesarz zaczął ich wypytywać o Chrystusa i jego królestwo. Oni odpowiedzieli, że nie jest to królestwo z tego świata, ale na niebiosach i że u kresu czasów Chrystus znowu powróci w chwale, zasiądzie na tronie i będzie sądzić żywych i umarłych. Domicjan uspokoił się i wypuścił ich, a nawet zakończył prześladowania. Ci święci, czczeni przez chrześcijan jako męczennicy i krewni Jezusa, cieszyli się w starożytnym kościele dużym autorytetem, ale nie większym niż biskupi wyświęceni przez apostołów. Dożyli oni do czasu panowania Trajana.

0: świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Nie pałaj wrogością do żadnego człowieka. W przeciwnym razie twoja modlitwa będzie Bogu niemiła.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Zenona, który spoczął w pokoju. Święty Zenon żył prawdopodobnie w IV-V wieku. Wyrzekł się on światowej marności i został uczniem świętego Sylwana, jednego z największych ojców pustelni Sketis. Od samego początku monastycznego życia kierował się zasadą, żeby od nikogo niczego nie przyjmować. Lecz jednych gości zasmucało, że starzec nie przyjął przyniesionych mu darów, a innych, że nie dał im nic na pamiątkę. Wtedy postanowił brać wszystko, co mu przynoszą i oddawać innym, którzy chcieliby coś od niego otrzymać. W ten sposób znalazł spokój i spełniał pragnienia swych gości. Pewnego razu, idąc drogą w Palestynie, święty Zenon zmęczony siadł, by odpocząć na zagonie ogórków. Przyszła mu do głowy myśl, żeby zjeść ogórek, ale powiedział sobie: złodzieje idą do piekła. Wypróbuj siebie, czy zdołasz znieść męki piekielne. Wstał więc i 5 dni stał pod palącym słońcem. Gdy słońce spaliło mu skórę, powiedział: skoro nie możesz znieść kary, nie kradnij i nie jedz. Innym razem powiedział: kto chce, żeby Bóg szybko go wysłuchał, gdy tylko wstanie i podniesie ręce do Boga, ten powinien w pierwszej kolejności modlić się z serca, nawet nie za własną duszę, ale za nieprzyjaciół. Jeśli to osiągnie, to o cokolwiek by prosił, Bóg go wysłucha. Przez ascetyczne wysiłki i doskonałe wyrzeczenie się własnej woli zdobył on łaskę czynienia cudów i wypędzania biesów. Święty Zenon w pokoju spoczął w Panu w wieku 62 lat.

0: Starzec Józef Wotopecki to opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster w Atopedii na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor, archimandryta Efrem, w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. O zdrowiu. Z wyjątkową roztropnością doradzał w sprawach zdrowia. Czynił to przede wszystkim w oparciu o to, czego nauczył się na podstawie, jakże bogatego i pełnego poświęcenia, życia swojego świętego starca Józefa. Korzystał niemniej także z osobistego doświadczenia i lektury dzieł patrystycznych, zwłaszcza zaś z napomnień świętego Nektariusza. W listach starca odnajdujemy następujące słowa. W jakiś oględny sposób piszesz do nas, że jesteś chory. Rozumiem też, że wielce cierpisz i bardzo schudłeś. Dlaczego jednak tak postępujesz i aż tak o siebie nie dbasz? Czy nie wiesz, że gdy twoje ciało zupełnie osłabnie, w następnej kolejności utracisz również to, co duchowe? Nasze ciało jest naszą bronią. Jeśli je zniszczymy, wezmą nas w niewolę, gdyż nie napotkają z naszej strony żadnego oporu. Tutaj jesteśmy razem i jeśli jeden upadnie, drugi się nim zajmie. Ciebie jednak kto będzie miał na oku, skoro wciąż nie znalazłeś dla siebie miejsca? Nie zaniedbuj samego siebie. Z czasem zobaczysz, że i to jest przesadą. Mam w pamięci napomnienia świętego Nektariusza, który nie tylko mówił i pisał do swoich mniszek na temat troski o własne zdrowie, lecz także i sam praktykował to, co zalecał swojej owczarni. Nasz zmarły starzec, święty Józef Hezychasta, również odniósł wielki pożytek z tych napomnień i zgodził się podjąć leczenie. Gdy je przeczytał, było już jednak za późno. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 8 października 1959 roku. Po przeprowadzce z małej świętej Anny do Nowego Skitu zdrowie Józefa Watopeckiego na krótko uległo poprawie. Ciągły trud i posty skutkowały jednak kolejnymi dolegliwościami. Poza tym niezmiennie starał się stosować do wszystkiego, co zaobserwował i nauczył się od swojego starca. Nie korzystał od razu z opieki lekarskiej, starając się wpierw rozwiązać swoje problemy za pomocą wiary. W listopadzie 1959 roku pisał: w liście, który być może już do tej chwili otrzymałeś, napisałem ci, że miałem udać się do Salonik na leczenie. W ostatniej chwili zostało to jednak szczęśliwie odwołane. Pomogli mi święci darmoleczący, ratując nas od znoju i przygód. Widzisz, gdy coś się dzieje, patrzymy na to w sposób ludzki. Kiedy jednak zaczniemy drążyć temat, podejmując próbę modlitwy i generalnie zaufania Bogu, nieraz puenta będzie zgoła odwrotna od tego, co wcześniej postanowiliśmy. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 2 listopada 1959 roku. Radził nam, abyśmy byli ostrożni w sprawach zdrowia. Przede wszystkim zaś, abyśmy nie powodowali chorób przez własną nieroztropność. Miał zawsze w pamięci nauki oraz duchowe widzenia, którymi dzielił się z nim jego starzec Józef. Pisał: i ja sam w sobie widzę dzięki nabytemu doświadczeniu, jaką cenną rzeczą jest zdrowie. Gdy czuję się dobrze, zarówno czynię zadość duchowym sprawom, jak i mam siłę służyć bliźnim. Kiedyś zaś cierpię, nie robię ani jednego, ani drugiego, i staje się dla innych ciężarem. Nie mówię teraz o objawach chorób, które pojawiają się na krótki czas i bez naszej winy. Mam raczej na myśli ostrożność z naszej strony, aby samemu nie doprowadzić przez nieroztropność do choroby, zwłaszcza gdy ciało jest słabe, chorowite i podatne na różnorakie schorzenia. Skoro widzisz, że z niedożywienia twoje ciało się trzęsie i masz zawroty głowy, to czy nie rozumiesz, że nie dajesz mu wystarczająco pożywienia? Nie patrz na to, że ktoś żyje, choć je mniej lub bardziej postnie. Nie naśladuj go na siłę. On ma inne ciało. Święty Bazylii dostrzegał tę różnicę między ludźmi i przekazał nam swój genialny przykład, iż tak jak żelazo różni się od trawy, tak jeden organizm różni się od drugiego. Kiedyś starzec, święty Józef Hezychasta, opowiadał nam o pewnym widzeniu, które otrzymał, gdy z wielkim wysiłkiem starał się praktykować ascezę na wzór dawnych ojców. I choć jego ciało nie dawało rady, on nie odpuszczał. Bóg pokazał mu olbrzyma z pradawnych czasów, który zamiast laski dzierżył w ręku wielką kłodę. Następnie olbrzym powiedział mu, aby teraz to on ją wziął i podtrzymał. Starzec powiedział mu: ale ja nie mogę tego nawet podnieść. Ten zaś śmiejąc się odpowiedział: skoro nie możesz, to czemu wysilasz się, aby mnie naśladować? Od tej pory zelżał z nadmierną ascezą. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 10 listopada 1959 roku.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Wotopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Jana Maksymowicza.

0: Święty Jan Maksymowicz urodził się w 1896 roku w guberni charkowskiej. W 1914 roku ukończył szkołę kadetów w Połtawie i wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Charkowskiego. Jednak jego serce było dalekie od świata zewnętrznego. Chętnie czytał żywoty świętych, często wspominał swoje wizyty w pobliskim monasterze świętogórskim. W 1918 roku przyszły biskup wraz z rodziną ewakuował się do Jugosławii. W 1925 roku ukończył Wydział Teologii na Uniwersytecie Belgradzkim. Rok wcześniej złożył śluby zakonne z imieniem Jan i wkrótce został wykładowcą w seminarium. Prowadząc wyjątkowo ascetyczne życie w 1934 roku, święty został wyświęcony na biskupa i skierowany do Szanghaju w Chinach. Porządkując życie religijne w tym kraju, odznaczał się niespotykanym darem jednoczenia zwaśnionych. Był wytrwałym budowniczym świątyń, sierocińców i szpitali. Zajmując się sprawami ziemskimi, żył jakby innym światem. Nocą rzadko sypiał, modląc się, wyjątkowo rygorystycznie odprawiał nabożeństwa, surowo przestrzegał postów. Już wtedy posiadał dar przepowiadania przyszłości i uleczania chorych. Od 1951 roku Jan Maksymowicz kontynuował swą służbę cerkwi w Europie Zachodniej, gdzie prowadził prawosławną misję i przypominał zapomniane imiona świętych tej części świata. Od 1962 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tam też 4 lata później, w 1960 roku, zmarł. Został kanonizowany przez rosyjską cerkiew prawosławną za granicą w 1994 roku. W ikonografii święty przedstawiany jest w biskupiej mantii, czarnym kłobuku na głowie i panagieją na piersi. Ma siwą, kędzierzawą brodę i siwe włosy, kosmykami spadające na pierś. Prawą dłoń ma złożoną na znak błogosławieństwa, a w lewej trzyma biskupi żezł lub zwój pisma. Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza Bóg jest łaskawy. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Jana Maksymowicza.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Błogosławi, Władyko.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafisty do świętego Jana Maksymowicza. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gośćmi profesora będą pani dr Ewa Tokajuk oraz pani magister Urszula Glińska. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Moimi Państwa gościem są panie z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Pani doktor Ewa Tokajuk, witam.
3: Witam serdecznie.
2: Pani doktor jest rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pani magister Urszula Glińska. Witam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Która pełni funkcję kierownika oddziału promocji zdrowia i komunikacji społecznej w Wojewódzkiej Stacji, o której żeśmy już mówili, za konsoletą Julia i Kuba. Oni zadbają o sprawny przebieg techniczny naszej dzisiejszej audycji. Mieliśmy tutaj różnych specjalistów z różnych dziedzin. Z sanepidu jeszcze nie było nikogo. Sanepid, tak jak już żeśmy przed wejściem na antenę uzgodnili, że sanepid kojarzy się najczęściej z wystawianiem mandatów w różnych miejscach, a tak na dobrą sprawę, to czym się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zajmuje?
3: Dzisiaj może ja tylko wspomnę, że wcale nie przyszłyśmy kontrolować Radia Ortodoksja, przyszłyśmy zupełnie w innym celu, bo tak niektórzy kojarzą, jak wchodzi sanepid, to znaczy będzie kontrola. Tak. Dzisiaj nie, dzisiaj bardziej działania edukacyjne, bo okazuje się, że jedną z naszych działalności, o których

0: Pit, choćby dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że może nie po raz ostatni. W każdym razie, jeśli chodzi o naszą działalność, to tutaj skupiamy się i na pojedynczych jednostkach, bo chronimy nasze zdrowie, ale też i naszą taki stan sanitarny, powiedzmy naszych, może do domów nie wchodzimy, ale jednak dbamy o to, żebyśmy również w naszych domach starali się i zachować zdrowie i standardy bezpieczeństwa, ale oczywiście kontrolujemy instytucje, natomiast nie kontrolujemy tylko, przychodzimy z edukacją, przychodzimy z promocją zdrowia, z bardzo prostego powodu, ponieważ zdrowie jest największym darem, jaki mamy, a my jako Sanepid również o ten dar i o profilaktykę bardzo mocno dbamy i chcemy, no właśnie, nie straszyć, a mówić dobrze i dobrze przekazywać państwu wiedzę po prostu.
1: Nie zgodzę się, że państwo do domu nie wchodzą.
0: Tak, wchodzimy.
1: Ponieważ dbają państwo o to, że produkty, które kupujemy.
0: To miałam na myśli.
1: Czy w sklepach spożywczych, czy w restauracjach i nabywamy posiłki do tego, aby je spożyć w domu. Myślę, że są państwa nadzorem.
2: Pod stałą naszą kontrolą, pod stałym naszym nadzorem jak najbardziej. Kontrolujemy też szkoły, też pilnujemy tego, czy woda, którą wszyscy pijemy, jest zdrowa.
0: Lub
2: czy
0: też ta, w której się kąpiemy.
1: A woda do każdego domu dociera, do każdego mieszkania.
0: Czy też woda, w której się kąpiemy. Tak, tutaj mamy na myśli choćby ten sezon, który się zbliża, zatem kąpielowy. Pewnie już niedługo będziemy mówić o bezpiecznych wakacjach.
2: Tak, baseny, kąpieliska. Tak.
1: Jaką mamy wodę w Białymstoku?
0: Bardzo dobrą. Bardzo tak, dobrą i dbajmy o to.
2: Nie tylko my potwierdzamy, ale również wodociągi białostockie. Jest to woda pitna. Każdy z nas może pić wodę bezpośrednio z kranu i wcale nie potrzebujemy kupować tej butelkowanej, więc zadbajmy o środowisko. Nie korzystajmy z plastiku aż tak mocno jak do tej pory. Pijmy wodę, jest naprawdę zdrowa. Potwierdzamy.
1: Z doliny rzeki Supraś. Taka dobra woda jest.
0: Tak. Nawet jeśli chodzi o nasze wodociągi, tutaj ostatnio mieliśmy takie szersze spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Mieliśmy dni otwarte, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców do laboratoriów naszych wojewódzkich i panie przekonywały, że takiej wody właśnie z wodociągów białostockich nawet nie trzeba uzdatniać, dlatego że ona traci wtedy swoje właściwości i nie ma po prostu takiej potrzeby. Ona jest rzeczywiście bezpieczna.
2: Czasami tylko niektórzy zwracają uwagę, że różna jest jakość w różnych miejscach w Białymstoku tej wody, ale ona nie wynika z tego, że woda jest różna, tylko że są różne rury, z których bezpośrednio do nas trafia już ta woda. Więc jeżeli ktoś ma nowy dom, nowy blok, nowe rury, ta woda będzie w pełni czysta. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, który już ma kilkadziesiąt lat, no to pamiętajmy, że w tych rurach jest bardzo wiele zanieczyszczeń.
1: Ale nie o tym mieliśmy dzisiaj porozmawiać. Umówiliśmy się na spotkanie, aby porozmawiać o szczepieniach. Szczepienia... To jest temat, który towarzyszy jakby społeczeństwu, można powiedzieć, już kilkaset lat od pomysłu, że zaszczepienie krowianką przez Jennera chroni nas przed ospą prawdziwą. To już taka historia z podręczników historii medycyny.
0: Tak.
1: Wiele też emocji związanych ze szczepieniami, tym też jakby propagacją szczepień zajmuje się Światowa Organizacja Zdrowia, poważne instytucje, a rzeczywistość nas czasami zaskakuje. Co to za okazja jest, że zaczynamy o tych szczepieniach, szczególnie w tym momencie, mówić?
2: My mówimy tak naprawdę bardzo często, a ostatni taki dla nas ważny moment to są europejskie i światowe tygodnie szczepień, które są organizowane przez Światową Organizację Zdrowia. Tegoroczna kampania organizowana przez tę organizację czy hasło tej kampanii brzmi: szczepienia chronią, zaufaj nauce. I tu okazuje się, że bardzo wiele osób, z którymi rozmawiamy, wykazuje obawę co do szczepień. Często podaje niesprawdzone, nie do końca prawdziwe informacje i tak naprawdę my jesteśmy zmuszeni do tego, aby tak naprawdę informować, edukować bardzo szeroko, jeśli chodzi o szczepienia.

0: szczepienia, dlatego że szczepienia, możemy powiedzieć bardzo krótko, są jednym z największych dobrodziejstw, jakie żeśmy otrzymali. To jeden z największych darów, bo dzięki szczepieniom tak naprawdę przez ostatnie 50 lat okazuje się, że udało nam się uratować na świecie ponad 150 milionów ludzi. Jeżeli byśmy popatrzyli tylko na Polskę, gdyby nie program szczepień, które wprowadzono po wojnie, byłoby nas dzisiaj około 20 milionów, a nie blisko 38, jak mamy teraz. Więc jest to jedno z największych osiągnięć medycyny, obok antybiotyków i wspomnianej przez nas też czystej wody.
1: Dlatego właśnie, zobaczcie państwo, z jakim paradoksem i z jaką sprzecznością mamy do czynienia. Dlatego nas z jednej strony martwi też takie podejście dzisiaj do szczepień i dziwi w równym stopniu. Dlatego, że mamy świetnie rozwijającą się medycynę, mamy osiągnięcia historyczne medyków, współczesnych medyków, a jako społeczeństwo, no właśnie traktujemy to dobro, które mamy, czyli wiedzę, no właśnie w taki sposób, jako nie, w coś, w co nie wierzymy, czego się boimy, bo często za postawami antyszczepionkowymi na przykład stoją no właśnie silne emocje, takie jak strach, takie jak niewiara, takie jak właśnie brak zaufania, no ale dlaczego tak to jest, skoro przez bardzo wiele lat nasi przodkowie wręcz walczyli o to, żeby mieć lepsze warunki higieniczne, lepsze warunki sanitarne, lepsze dostęp do medycyny. Po co? Po to, żeby dłużej żyć. Dzisiaj to mamy, a jednocześnie się tych narzędzi i tych dobrodziejstw, no właściwie, można powiedzieć, boimy. I to i właśnie w takim paradoksie współcześnie funkcjonujemy, stąd też to hasło, o którym wspomniała koleżanka Ewa Tokajuk, żebyśmy no właśnie zaufali nauce, zaufali naukowcom, czyli twardym faktom, czyli czemuś, na co często lubimy się powoływać, że jak nie mam faktów, to nie wierzę, tak? Tu mam, ale nie stosuję. No więc dlaczego? Tak, boimy się zupełnie niepotrzebnie, jak się okazuje.
2: Do czystej wody nie mamy wątpliwości. Cieszymy się, że
1: bo
2: mamy.
1: Widzimy ją, tak?
2: Widzimy, jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy z jej dobrodziejstw korzystać, co nie jest jakby taką rzeczą oczywistą we wszystkich krajach na świecie. Przygotowanie wody do spożycia, a często no, jakby mam czasami wrażenie, że niedopuszczenie do tego, żeby ona się po drodze, zanim trafi do naszych kranów, nie ulegnie zanieczyszczeniom. Sukces antybiotyków troszeczkę chyba nas już przeciążył, bo stosujemy ich je za dużo i raczej nikt nie dyskutuje, jeśli nawet wręcz domaga się, idąc na wizytę do lekarza z infekcją, że wyjście bez antybiotyku raczej nas niepokoi, a powinno raczej być odwrotnie. Powinniśmy dać szansę dla własnych sił odpornościowych, aby w wielu przypadkach organizm nasz poradził, szczególnie, że nie mamy czasami diagnostyki. Czasami stosujemy antybiotyki w przypadku chorób wirusowych, które to antybiotyki w tym momencie w ogóle nie są wskazane.
0: Tak, ale panie doktorze, nawet jeżeli się pojawiają problemy bakteryjne, to też powiedzmy, że one są często wynikiem powikłań w związku z zachorowaniem na te choroby, właśnie których mogliśmy uniknąć dzięki szczepieniom.
2: Dlaczego te szczepienia są tak ważne? Czy to, a my mamy takie, powiedzmy, no, wątpliwości co do tego. Ja to mam na to taką swoją poniekąd trochę teorię, że zapomnieliśmy o, jako społeczeństwo, zapomnieliśmy o pandemiach, o chorobach, które nas przetaczały się przez nasz region. Zresztą historia Świętej Góry Grabarka też wzięła się z pandemii. My o tym zapominamy i nie mamy do czynienia, po prostu jakby w naszym, jakby w takiej, no, takiej codzienności choroby, na które się szczepimy, one no, nie istnieją. W tej chwili chociażby wspomniane polio. Tak. uszkodzenia układu nerwowego, szczepienia, w tej chwili już nie mamy osób, które by były
1: dotknięte
2: tą chorobą.
0: Ale nie dlatego, że nie ma choroby, tylko dlatego, że my jesteśmy odporni, tak, bo ona na świecie jednak jeszcze występuje, tylko nie ma jej tutaj. A proszę zwrócić uwagę, panie doktorze, przypadek błonnicy z zeszłego roku. Przecież my przez wiele lat nie mieliśmy zupełnie do czynienia z błonnicą. Lekarze nie widzieli w praktyce zupełnie, jakie są objawy tej choroby. I okazuje się, jeden przypadek, chłopiec, który z tatą wyjechał do Afryki, który nie był szczepiony i przywiózł do Polski tę chorobę. Chorobę, na którą umierały setki, szczególnie dzieci. I to się okazuje, że w ogromnych cierpieniach.
1: I tutaj... Kolejna, ja jeszcze tylko dodam, kolejna, przecież kilka lat temu była mowa o krztuścu, może nie kilka lat temu, ale też, że to jest choroba, która do nas wraca, prawda? Że liczne były zachorowania i też była to zapomniana choroba, a teraz mamy no jednak przypadki, może one się mniej nasilają, ale jednak, które występują. Być może odpowiedzią częściową na to pytanie, takie może retoryczne zadane przez pana doktora, jest to, że faktycznie nie mamy tych ewidentnych dowodów chorób na to, że one są i tak jak Ewa wspomniała, ale to nie znaczy, że tych chorób nie ma. Po prostu my jesteśmy silniejsi, ale nasze pokolenia dzięki szczepieniom właśnie.
2: Nie szczepimy się, czyli nie uzyskujemy odporności, ale podróżujemy po całym świecie.
1: Dokładnie
2: to, że
1: tak.
2: Danych chorób, błonnica, krztusiec, odra nie ma w naszym otoczeniu, ponieważ dzięki szczepieniom te choroby infekcyjne nie mają jak się rozprzestrzeniać, to wcale nie znaczy, że my siadając w samolot i w ciągu kilkunastu godzin przemieszczamy się w inną strefę klimatyczną, gdzie może się okazać, że ta infekcja jest codziennością. Ja nie ma programu szczepień, który to zabezpiecza. W drugą stronę też osoby, które z danych takich terenów, w których te infekcje są, one w prosty sposób mogą trafić do naszego kraju i
1: tak
2: przenieść. Byliśmy świadkami, jak była wędrówka uchodźców przez wschodnią granicę, tak na dobrą sprawę, bez żadnej kontroli sanitarno-epidemiologicznej. Osoby się przedostawały i też one mogły być źródłem różnego rodzaju infekcji, które w tamtym środowisku są, jakby, no są. My jesteśmy temu zabezpieczeni dzięki szczepieniom, ale osoby, które nie są zaszczepione, są ku temu podatne. Na te schorzenia.
0: Tak, ale pamiętajmy, że my szczepiąc się nie tylko chronimy siebie, ale też my wytwarzamy odporność populacyjną. Dzięki temu właśnie tak duże grupy nie chorowały tak długo, bo tutaj chciałbyśmy przede wszystkim podziękować naszym dziadkom, naszym rodzicom za to, że zdecydowali się na szczepienia nas. Dzięki temu my tu jesteśmy, nawet w tym programie. Funkcjonujemy bardzo dobrze, więc podejmowane dzisiaj przez nas decyzje będą wpływały na przyszłe pokolenia. Więc jest to bardzo ważne. To nie jest decyzja tylko i wyłącznie dotycząca nas samych.
2: Dziadkowie, rodzice nie dyskutowali, czy się szczepić, tylko był program szczepień i się szczepili.
1: Tak.
2: A w tej chwili my nie działamy, tylko dyskutujemy.
1: Kwestionujemy, tak. I bo tutaj, jeśli chodzi o takie niedowierzanie, to troszeczkę o tym niedowierzaniu być może później powiemy, ale no właśnie, żeby nie dowierzać fake newsom i tej dezinformacji medycznej, która też się rozsiewa i która niestety zbiera swoje żniwo. Więc tutaj jakoś nie mamy wątpliwości. Natomiast wrócę do tych pierwszych naszych słów z początku audycji, że do dóbr medycyny i do tych takich darów, które dostaliśmy, tak, i które są wypracowywane przez pokolenia, no właśnie z jakiegoś powodu mamy wątpliwości i kwestionujemy słuszność. No właśnie nasi dziadowie, nasi przodkowie nie dyskutowali, dzięki temu żyjemy tutaj w zdrowiu i mamy się naprawdę dobrze. Powiedziałabym nawet z punktu widzenia właśnie tej odporności zbiorowej, czy tak zwanej odporności populacyjnej, o czym się mówi sporo w epidemiologii i też w kontekście kryzysów rozmaitych, które mamy, to nawet można by było powiedzieć, że ci z Państwa, którzy się szczepią, to taki patriotyczny obowiązek w stosunku do innych osób też wykazują, bo dbając o siebie i siebie zabezpieczają, jednocześnie dbają o bezpieczeństwo tych troszkę słabszych, jeśli chodzi pod względem zdrowotnych, którzy się szczepić nie mogą z różnych względów. No ale właśnie nie przenosimy na nich, czy nie narażamy ich na rozmaite infekcje i choroby, które mogą być dla tych słabszych odpornościowo osób po prostu zagrożeniem i często nawet śmiertelnym.
2: Czy mamy dane, które mówią, jaki procent społeczeństwa w tej chwili się szczepi, a jaka jest taka granica, która niezbędna do tego, abyśmy byli jako społeczeństwo bezpieczni?
0: Dane mamy, ale dotyczy to tylko i wyłącznie szczepień obowiązkowych, czyli obejmuje dzieci do 3 roku życia, bo te szczepienia są obowiązkowe. Oczywiście kalendarz szczepień obowiązkowych obejmuje zdecydowanie dłuższy termin, ale my zawsze, jeśli chodzi o statystyki, to odnosimy się do tych najmłodszych. To jest ponad 90%, ale pamiętajmy, że dla każdej z grup chorób to też może się rozkładać inaczej. Duży wpływ na to, jaki odsetek podlega, czy jest objęty szczepieniom, zależy od decyzji samych rodziców. I tu na przykład chcieliśmy zwrócić uwagę, decyzja dotycząca szczepienia na gruźlicę, czyli szczepienia, które jest było wykonywane zaraz po urodzeniu. Dzisiaj ze względu na wprowadzoną zmianę wymagającą najpierw zbadania, jeśli chodzi o dziecko, jego właśnie poziomu odpornienia, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, a wynik tego badania otrzymuje się dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Rodzic, który wychodzi z dzieckiem ze szpitala, nie jest od razu zaszczepiony i okazuje się, że od razu to wpłynęło na ilość zaszczepionych, bo rodzice, to nie tak, że oni nie chcą szczepić, tylko tak, muszą sami przyjść do przychodni, się zaszczepić. Czasami źle się czują. Trudno wymagać od mamy, żeby kilka dni po porodzie już była w świetnej formie i myślała o tym, co zrobić z dzieckiem. Poza tym dziecko też może być w różnej formie, może być bardziej płaczliwe i rodzic nie dopilnowuje wszystkiego, o czym powinien pamiętać, ze względu na to, że sytuacja go też w pewien sposób zaskakuje. Więc tu mamy utrudnienie. Więc okazuje się, że wprowadzane niektóre zmiany dotyczące bezpieczeństwa i wręcz pozytywnego wpłynięcia na szczepienie wpływają na zawirowania i chaos.
2: Dlatego takie organizacyjne.
0: Organizacyjne, jak najbardziej tak.
2: No tak jakby dyskusja może tak z poziomu organizacji zdrowia publicznego może to włączyć to szczepienie w wizytę patronażową położnej, która jest, zawsze się odbywa w kilka dni po porodzie.
0: Już są podejmowane, właśnie działania takie, które mają właśnie przywrócić ten pozytywny stan, jeśli chodzi o szczepienia te najważniejsze. Ale może ja powiem trochę o tych szczepieniach, które się pojawiają później. Właśnie już nie obowiązkowych, które dotyczą małych dzieci, ale tych, które dotyczą już nastolatków. Na przykład szczepienie związane z wirusem brodawczaka. To jest szczepienie, które jest w ramach kalendarza szczepień dostępne jako darmowe dla dzieci w wieku między 9 a 14 lat. Ale oczywiście wykonywane może być w każdym wieku. I tu się okazuje, że my mamy bardzo niski odsetek wyszczepialności, bo zaledwie ponad 20%, więc jest to bardzo mało. A my potrzebujemy zdecydowanie wyższego po to, aby osiągnąć to, co się udało w wielu krajach. Na przykład w krajach skandynawskich albo na przykład w Australii. Zupełnie wyeliminowano dzięki tym szczepieniom raka szyjki macicy.
1: Bo wirus HPV powoduje raka szyjki macicy.
2: To może być tak, że te szczepienia właśnie z Australii, z Nowej Zelandii, one tam były pierwsze badania, tamte społeczeństwa zobaczyły efekt pozytywny.
0: Dokładnie
2: efekt.
0: Tak.
2: Myślę, że to jest kwestia też edukacji, powtarzania, tak jak w Radiu Ortodoksja, żeśmy już o tym rozmawiali ze specjalistami. Był pan profesor Paweł Knap, który właśnie mówił o pozytywnym aspekcie, ginekolog, onkolog mówił o pozytywnym aspekcie tego typu szczepień. Także ta świadomość, myślę, że z czasem doprowadzi. Mam taką nadzieję, że...
0: My też mamy. I tu na przykład chciałbyśmy zwrócić uwagę, bo bardzo często pojawia się takie stwierdzenie wśród pacjentów, że szczepionki nie zawsze są bezpieczne, że się czegoś pacjenci boją, A tu chciałyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to właśnie szczepionki są jednymi z najbezpieczniejszych wyrobów medycznych, tak leków. Moglibyśmy powiedzieć, leków, ale dlaczego? Dlatego, że są badane, kontrolowane, to są tak naprawdę najlepiej monitorowane produkty medyczne na świecie.
2: Ale jednocześnie mają bardzo długą ulotkę, która jest drobnym drukiem wiele wszystkiego opisane. Jeśli ktoś zechce to przeczytać, można autentycznie tam się zastanowić. Natomiast przede wszystkim to trzeba potrafić odseparować częste, niepokojące działania, te NOP-y, takie nieoczekiwane.
0: Tak.
2: Odczyny poszczepienne od bardzo rzadkich, wyjątkowo rzadkich, natomiast w ulotce one wszystkie są
1: zawarte, bo muszą być podane. Jesteśmy informowani, tak, rzetelnie jesteśmy informowani, jakie działania mogą być, ale zobaczmy, że kiedy szczepiliśmy się jako dzieci, czyli czy chodziliśmy z rodzicami właśnie się szczepiąc, no to zawsze pani doktor mówiła, może boleć ręka, może się utrzymywać wyższa temperatura, może być osłabienie. No i rzeczywiście to są te wszystkie takie czynniki, czy też okoliczności związane ze szczepieniem, które no właśnie przyjmowaliśmy jako naturalne, że one po prostu są, organizm walczy, działa i minął.
0: I zobaczcie państwo, paradoksalnie boimy się tej przez kilka godzin, może dzień, występującej gorączki albo bólu, a nie zastanawiamy się nad tym, jak mogłaby przebiegać choroba, jakie problemy z tym mogłyby się wiązać. Więc te obawy są zdecydowanie na wyrost i strach przed właśnie działaniami niepożądanymi jest zdecydowanie mniejszy, aniżeli przed chorobą. To jest zaskakujące.
2: Innym takim szczepieniem, też chyba zyskującym na popularności, szczególnie w naszym regionie, takim endemicznym, to są nasze takie kleszcze.
1: Tak.
2: Co w przypadku tego szczepienia?
0: To jest szczepienie, które zalecamy dzisiaj, można powiedzieć, już wszystkim. Dlatego, że kleszcze jeszcze do niedawna były uważane za owady, z którymi możemy się zetknąć tylko w lesie. I niektórzy mówili, ja do lasu nie chodzę, więc nie muszę się zupełnie obawiać ich. Dzisiaj już dobrze wiemy, że kleszcze są wszędzie. To znaczy, one są w parkach, one są na działkach, one są w naszych ogrodach przydomowych. I co najważniejsze, przynoszą je nasze też zwierzęta, których mamy też coraz więcej. Więc one z tych zwierząt też mogą wchodzić na nas. No i co najważniejsze, kleszcze tak są roznosicielami. No, dwóch dla nas najpoważniejszych chorób, które najczęściej występują. To jest właśnie kleszczowe zapalenie mózgu, na które mamy szczepionkę, oraz boreliozy, na którą nie mamy już.
2: Ale mamy antybiotyki.
0: Ale mamy antybiotyki i tak, i musimy, jeżeli jakiekolwiek byłoby podejrzenie kontaktu z kleszczem, nawet jeżeli go nie widzieliśmy, ale jest podejrzenie, to powinniśmy od razu to zgłaszać i sprawdzać, bo tak jak pan doktor powiedział, są antybiotyki. Ale tu przede wszystkim zachęcamy wszystkich, którzy właśnie korzystają z darów natury. Bardzo często są na powietrzu i mają zwierzęta, aby właśnie szczepili się na kleszczowe zapalenie, przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu. To jest najlepsza obrona dla nas, bo ona jest bezpośrednia, dotyczy nas samych.
2: Czy państwo jako wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, czy też mają państwo dane odnośnie zachorowalności na kleszczowe zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, właśnie takie pokleszczowe. Czy to jest jakby duży problem w naszym otoczeniu, bo to może pomoże w podjęciu decyzji o szczepieniu?
0: Mamy i to bardzo konkretne, ponieważ my co 2 tygodnie otrzymujemy takie zestawienia. I o czym możemy powiedzieć? W ubiegłym roku na kleszczowe zapalenie mózgu zachorowało 228 osób. W tym roku już mamy 12 odnotowanych takich przypadków. Zdecydowanie poważniejszym problemem...
2: A sezon dopiero się zaczął.
0: Tak. Chociaż już dzisiaj już mówimy, że tak naprawdę na kleszcze już nie ma sezonu. one są, kiedyś się mówiło, że to musi być temperatura powyżej 5 stopni. Dzisiaj już widzimy, że one są nawet w okolicach zera dostępne. To znaczy wtedy, kiedy pojawiają się gryzonie, bo to nie tylko rośliny, ale to właśnie jeże, szczury, myszy, bo to na nich często właśnie są kleszcze i tak się przemieszczają, więc one już są obecne. Ja chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, to ono jest, jeśli chodzi o ilość zachorowań, ona się zmniejsza w stosunku do lat ubiegłych, dlatego że coraz więcej osób się szczepi. Ale mamy dużo zachorowań na boreliozę. W ubiegłym roku zachorowań odnotowaliśmy ponad 2300. W tym roku już mamy ponad 300 takich odnotowanych. Więc przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, by chronić swoje ciało. Jeżeli już gdzieś faktycznie idziemy na spacer do lasu, czy też do parku, nakładajmy odzież, która zakrywa jak najwięcej naszego ciała. Dobrze by było, żeby to była jasna odzież. Stosujmy środki, które odstraszają, czyli repelenty, albo też różnego rodzaju olejki eteryczne i sprawdzajmy się po powrocie. Zawsze dokładnie pamiętajmy, że kleszcze, one przemieszczają się po naszym ciele. Sprawdzajmy te miejsca, w których właśnie jest ciepło, gdzie się pojawia pot, czyli wszelkie zgięcia, załamania naszego ciała, tak, żeby wyłapać właśnie każdego kleszcza. No i nie bójmy się, jeżeli ten kleszcz pojawi się na naszym ciele, jeżeli sami nie umiemy go od razu wyjąć, no to skontaktujmy się jak najszybciej z lekarzem.
2: Kiedy się szczepimy? Kiedy to jest taki moment dobry, żeby się zaszczepić?
1: Właściwie trzeba powiedzieć o tym, że szczepimy się wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. To jest najlepszy moment, tak? Wtedy, kiedy nie dosięgają nas infekcje. Oczywiście przed sezonem takim kleszczowym, czyli no, przed wiosną, ale lub też przed jesienią. Natomiast zdecydowanie zachęcamy o to, aby dbać o szczepienia, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, właściwie przez cały rok.
0: Cały rok. Tutaj nie ma takiego momentu, który byśmy powiedzieli, że jest najlepszym, bo to nie jest tak jak ze szczepieniem na grypę.
1: Na grypę, tak.
0: Gdzie niektórzy mówią, że latem nie ma sensu go wykonywać dopiero jesienią, przed tym okresem. Nie do końca może się zgodzimy. Ale jeśli chodzi o kleszcze, tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jaką mamy zimę, jeżeli ona będzie słabsza, to my z kleszczami będziemy mieli do czynienia przez cały rok. Więc każdy moment jest dobry.
1: Zresztą, znowu wrócę do zwierzaków. Na zwierzętach. Zwierzęta też leczymy, czy też przekazujemy im tabletki takie, które te kleszcze jakoś neutralizują właściwie cały rok. Teraz lekarze weterynarii również mówią o tym, żeby nie przerywać tej takiej terapii antykleszczowej, czy przeciwkleszczowej, jeśli chodzi o nasze zwierzaki. No i podobnie jest z nami.
2: Jakie jeszcze informacje o chorobach infekcyjnych zbiera Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna? Padło tutaj grypa.
0: Tak, tak. Ewidencjonujemy na pewno przypadki grypy, COVID-u.
1: Wciąż jeszcze.
0: Tak. RSV i krztuśca to są te najważniejsze, więc wiemy na bieżąco, co się dzieje. No i tutaj z radością mogę przekazać informację taką, że naprawdę wiele osób skorzystało ze szczepień na grypę, co przyniosło wspaniały efekt. To znaczy, zdecydowanie mniej osób chorowało, szczególnie na początku tego roku, bo jeżeli popatrzymy na ten sam przedział czasowy, od stycznia do kwietnia 2025, to zachorowało ponad 18 tysięcy osób, a w tym roku niecałe 14, więc to już jest zdecydowanie mniej osób, aczkolwiek w dalszym ciągu dużo. Więc tutaj zachęcamy do korzystania ze szczepień. No, musimy zaskoczyć tym, że wcale nie uporaliśmy się z COVID-em. I tak jak niektórzy mówią, że już go nie ma, okazuje się, że my cały czas odnotowujemy takie przypadki. Oczywiście jest ich zdecydowanie mniej, bo w ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 8 tysięcy takich przypadków, ale już tylko i wyłącznie w 4 miesiącach tego roku ponad 1500. Mało tego, ponad 130 osób trafiło do szpitala w związku z powikłaniami związanymi z COVID-em. Na pewno tutaj byśmy chciały bardzo uczulić w obrębie RSV. To jest niezwykle ważne. Tu, szanowni państwo, z roku na rok wzrasta ilość odnotowanych osób.
1: W 2024 było to około 2000, natomiast 2025 zamknęliśmy w naszym województwie, bo tutaj te dane to są ograniczone do naszego województwa. To było ponad 4800 osób, w związku z tym rzeczywiście tutaj jest sporo. Ale jeśli mówimy o grypie, czy też innych tego typu chorobach i też szczepieniach, to od razu na myśl przychodzą mi seniorzy, którzy są coraz bardziej świadomi i którzy są też grupą, która jak najbardziej może się szczepić i korzysta z darmowych szczepionek oferowanych przez gminy rozmaite w naszym województwie, właśnie na grypę chociażby.
2: W przypadku seniorów, jakie szczepienia są najbardziej powszechne, też najbardziej zalecane?
0: Oczywiście najczęściej tak słyszymy od lekarzy, że zachęca się seniorów do tego, by się szczepili przeciwko grypie oraz COVID-19, dlatego że to są akurat szczepienia, dzięki którym seniorzy mogą unikać przede wszystkim problemów z chorobami związanymi z układem oddechowym oraz krwionośnym. A to są chyba najczęstsze problemy osób starszych, bo chodzi o to, żeby te osoby nie miały zapalenia płuc, z którym bardzo często mają problemy, no i żeby nie osłabiało to ich serca. Więc to są jedne z najważniejszych, ale również, co ważne, tu zachęcamy seniorów do tego, by jeżeli udają się do szpitala, bądź jeżeli planują poddanie się jakimkolwiek zabiegom medycznym, żeby szczepili się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. To jest bardzo ważne.
2: U osób młodych chyba już to nie stanowi problemu.
0: Były szczepione.
2: Jest to rutynowe szczepienie w dzieci w wieku niemowlęcym i później są szczepienia przypominające.
0: Dokładnie tak. No jeszcze to, co polecamy, to szczepienie przeciwko półpaścowi. Bo okazuje się, że coraz więcej starszych osób zgłasza takie problemy, a to zachorowanie wiąże się z bardzo silnym bólem. Bardzo często nawet ocenianym jako jeden z najsilniejszych, jaki przeżywali w życiu. Okazuje się, że mamy tutaj szczepionkę, bo to jest akurat wirus, który... Wirus to też ospy, prawda? Więc jeżeli możemy się zaszczepić, na pewno z tego osoby starsze powinny korzystać. No i na pewno krztusiec, bo nam się kiedyś wydawało, że to jest choroba, z którą mają do czynienia tylko dzieci. A dzisiaj dotyczy nas wszystkich i tych przypadków odnotowywaliśmy w ubiegłych latach nieco więcej. Teraz udaje nam się zmniejszać właśnie dzięki szczepieniom. Więc zachęcamy do tego.
2: To są szczepienia, gdy jesteśmy tutaj na miejscu. A stajemy się narodem coraz bardziej podróżującym. Lubimy wyruszyć w różne strefy czasowe, ale też klimatyczne. I to też już nie jest wyjazd nad nasze Morze Bałtyckie, czy też dużo cieplejsze kraje śródziemnomorskie. Trafiamy w różne inne strefy klimatyczne. Co wtedy?
0: Powinniśmy się najpierw skontaktować z medycyną podróży. I tam właśnie lekarz medycyny podróży, wiedząc, dokąd się wybieramy, znając zagrożenia, które tam w tym momencie występują, pokieruje nas i jednoznacznie nam powie, z których powinniśmy skorzystać, z których warto szczepień skorzystać, co i kiedy to zrobić. Więc też pamiętajmy, żeby tego nie robić w ostatniej chwili, to znaczy na tydzień przed wyjazdem. Jeżeli wyjeżdżamy w miejsca, a teraz, co jest rzeczą ciekawą, nie tylko wyjeżdżamy w miejsca bardzo oddalone, ale też często takie dzikie, bo już coraz częściej się słyszy o tym, że już nie interesuje nas tylko wyjazd do hotelu, tylko chcemy właśnie poznać naturę z innej strony. No i tak naprawdę narazić się na większe niebezpieczeństwo. Zaplanujmy przynajmniej 2, a nawet 3 miesiące wcześniej właśnie takie spotkanie z lekarzem, który jednoznacznie, znając sytuację i możliwości, zaproponuje nam to, co będzie dla nas najkorzystniejsze.
2: Czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawdza, co, z czym żeśmy wrócili z takich podróży? Czy są dane, które są zbierane, epidemiologiczne? Bo oczywiście no, nie posłuchaliśmy, nie przewidzieliśmy tego, że podróż może się zakończyć nie tylko wspaniałymi zdjęciami i wspomnieniami z podróży, ale możemy też wrócić z
1: niespodzianką. To znaczy tutaj no, wspomnieliśmy o tym, że nie wchodzimy do domów państwa, więc takie informacje, jeśli lekarze czy też jednostki opieki ochrony zdrowia nam nie przekażą tego, no to my o takich przypadkach nie wiemy.
2: To nie są obowiązkowe takie raporty.
0: Znaczy my nie wiemy tak naprawdę skąd ta choroba się pojawiła u danej osoby. Wiemy tylko i wyłącznie o zachorowaniu.
1: Tak.
2: A jakie najciekawsze takie raporty, które trafiają do państwa z takich dziwnych chorób, takich nieoczekiwanych? Kleszczowe zapalenie to jest nasze takie
1: standardowe.
2: Tak? Grypa sezonowa jest wszędzie.
0: I tu, panie doktorze, chciałam powiedzieć, że Białystok jest i może nawet całe nasze województwo jest trochę nudne. Ale z radością użyłam tego słowa, bo nie mieliśmy wielkich zaskoczeń. Mieliśmy wirusowe zapalenie wątroby, tak, mieliśmy taki przypadek odnotowany w powiecie białostockim. W Polsce mamy już do czynienia z odrą. Okazuje się, że tam, gdzie przyjeżdża wielu uchodźców, i to szczególnie z Ukrainy, gdzie to szczepienie nie jest obowiązkowe.
1: No właśnie, to wynika z kalendarza szczepień innego w rozmaitych krajach niż u nas. W związku z tym ta odporność i przenoszenie jednocześnie, nosicielstwo rozmaitych chorób jest inne po prostu.
0: Wspomniana błonnica, która w zeszłym roku się pojawiła we Wrocławiu. Więc my się cieszymy, że tu w naszym rejonie nie mamy takich problemów. Obserwujemy tylko to, co się dzieje w innych miejscach i się okazuje, że większość takich zaskakujących, nietypowych przypadków wiąże się właśnie z tym, o czym mówił pan profesor. Właśnie z tym, że albo my podróżujemy, albo do nas przyjeżdżają osoby.
2: Z nami jest tak dobrze, ponieważ pamiętamy o tych szczepieniach, nie dyskutujemy. I to jest chyba ten może dobry moment, że nie poddajemy się tym negatywnym informacjom, które czyhają na nas w sieci, bo w tej chwili bez żadnych konsekwencji można wszystko opublikować i każdą teorię. Natomiast my wskazujemy, aby korzystać ze sprawdzonych źródeł, z informacji, która jest dostępna czy na stronach, na państwa stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, tudzież innych stacji sanitarno-epidemiologicznych, na stronie Ministerstwa Zdrowia, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, tudzież też różnego rodzaju instytutów, tak abyśmy korzystali z publikacji, które są sygnowane wiarygodnymi źródłami i są przygotowane przez naukowców, a nie przez osoby, które mają takie poczucie, że mają wiedzę na podstawie jednego przypadku, a nie przebadania całej populacji.
1: Dokładnie. No właśnie i z tym też dzisiaj do państwa przychodzimy, żebyśmy właśnie sprawdzali źródła, żebyśmy te źródła weryfikowali i jak najbardziej zachęcamy do szukania informacji, zwłaszcza informacji medycznych ze sprawdzonych źródeł Ministerstwa Zdrowia, czy Narodowego Funduszu Zdrowia, czy szpitali, czy instytucji właśnie rządowych, państwowych. Jeśli nie wierzymy, sprawdźmy danego lekarza, tak? Mamy oczywiście prawo kwestionować, natomiast bardzo mocno apelujemy o to, żeby nie wierzyć takim samozwańczym, no właśnie, lekarzom, samozwańczym influencerom. Często te osoby popularne, oczywiście nie każda, tak? Ale mają na nas ogromny wpływ i chcemy wierzyć, i my chcemy wierzyć, że one wiedzą wszystko i w związku z tym mogą być też dla nas autorytetem, jeśli chodzi o zdrowie, a wcale tak być nie musi, no bo wiele jest przypadków takich, że zaprowadziło to ludzi na manowce, ludzi, którzy powinni na przykład być leczeni środkami związanymi z przepadłościami onkologicznymi na przykład, tak, a często nie podejmują tej drogi leczenia czy ścieżki leczenia, rezygnują ze szczepień, no i to się potem bardzo źle kończy. W związku z tym serdecznie apelujemy o to, żeby takim no właśnie fake newsom, dezinformacjom po prostu nie wierzyć.
0: Tak, przede wszystkim opierać się na prawdzie, nie na przekłamaniach, półprawdach, czy też jakichś takich teoriach, które już zostały obalone przez naukę, bo pojawiło się w sieci bardzo wiele nieprawdziwych, przekłamanych informacji, które tak naprawdę są wykorzystywane w sposób taki dość prosty, wykorzystując taki mechanizm oparty na strachu. Bo zdecydowanie szybciej do nas trafia hasło, na przykład ukrywają prawdę o szczepionkach, czy też kłamią, nie chcą nam powiedzieć prawdy.
2: Się dobrze sprzedaje.
0: Bardzo dobrze się sprzedaje i nam się wydaje, że faktycznie to jest prawda. Nie, to jest tylko sensacja, bo ona wpływa na nasze emocje i w tym momencie reagujemy w taki, a nie inny sposób, ale przede wszystkim właśnie też wyolbrzymianie problemów związanych właśnie z niepożądanymi później takimi objawami, które mogą wystąpić po szczepieniach, ale nie podkreślaniu właśnie tych korzyści, które wynikają ze szczepienia. Więc zwracajmy na to uwagę i nie poddawajmy się temu, bo to nie jest dobre i szczególnie możemy sobie zrobić dużo krzywdy, tak jak tu Grażanka powiedziała, na przykład rezygnując z jakiegoś leczenia na rzecz właśnie takiego fejkowego oddziaływania, szczególnie jeśli z wykorzystaniem jakichś niepotwierdzonych środków.
2: Oddajmy swoje zdrowie w medycynę opartą na faktach. O tym mówiły pani dr Ewa Tokajuk, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz pani magister Urszula Glińska, kierownik oddziału promocji zdrowia i komunikacji społecznej wydziału tej samej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czy panie przekonały... Nie wiem, nie mamy takim barometru, sondy,
0: mamy,
2: ale
0: tak,
2: zapytamy zaraz Julię i Kubę, czy zostali przekonani co do szczepień?
0: Machają potwierdzają taką nadzieję, a gdyby jeszcze nie, to polecamy się, na pewno spróbujemy jeszcze raz.
1: I jeszcze raz apelujemy o to, żebyśmy zaufali nauce i zaufali też tym naszym wcześniejszym pokoleniom, naszym rodzicom i dziadkom, którzy nie dyskutowali. To nie chodzi o to, żeby nie dyskutować, ale chodzi o to, żeby wziąć ten dar, który jest wypracowany przez pokolenia medyków.
2: Dziękując paniom, dziękuję państwu. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Życzymy zdrowia.
3: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszymi gośćmi profesora były pani dr Ewa Tokajuk oraz pani magister Urszula Glińska. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co się dzieje z dziećmi, które umarły przed przyjęciem sakramentu chrztu?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: Teologia prawosławna podchodzi do kwestii dzieci nieochrzczonych, które umarły przed przyjęciem tego sakramentu z wielką wrażliwością i nadzieją na Boże miłosierdzie. Choć chrzest jest konieczny do zbawienia, Cerkiew uznaje, że Bóg

naszej cerkwi uznaje, iż chrzest jest niezbędnym sakramentem do zbawienia, ponieważ zgodnie z nauką cerkwi, to przez chrzest człowiek staje się uczestnikiem życia Bożego, a jego grzechy są odpuszczone. Jednak dzieci, które nie miały okazji, możliwości przyjęcia tego sakramentu, teoretycznie jedynie mogłyby nie być zbawione. Z nauką cerkwi mogą być zbawione. Niemniej jednak cerkiew nie jest surowa, bezwzględna ani pesymistyczna w tej kwestii. Święty Grzegorz Teolog, żyjący w IV wieku, w swoich pismach często odnosił się do wspomnianego już Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości, wskazując na to, że nie można sądzić ludzi tylko na podstawie wewnętrznych ani zewnętrznych warunków, np. braku chrztu. Nauka świętego Grzegorza sugeruje bardziej, iż Bóg, będąc miłosiernym, rozpatruje sytuację każdego człowieka indywidualnie. Święty Grzegorz podkreśla, że dziecko, które nie miało okazji przyjęcia sakramentu chrztu, może być zbawione przez Boże miłosierdzie. Święty Jan Złotousty w swoich kazaniach, jako jeden z najważniejszych ojców cerkwi, mówił o miłosierdziu Boga w kontekście dzieci, które nie miały możliwości przyjęcia chrztu, podobnie jak wspomniany święty Grzegorz Teolog. Mówił o miłosierdziu Boga w kontekście właśnie tych dzieci. Jan Złotousty wskazuje na to, że Boża łaska może obejmować także te dusze, których ciała umierają przed chrztem. Zatem nie ma jednoznacznego potępienia absolutnie dzieci, które zmarły w tym okresie. Współcześnie stanowisko Cerkwi Prawosławnej w nawiązaniu do świętej tradycji Pisma Świętego, świętych ojców, w tej sprawie jest otwarta na Boże miłosierdzie. Wartym zaznaczenia jest, iż 15 października jest to Międzynarodowy Światowy Dzień Dziecka Utraconego. To symboliczna data odzwierciedlająca czas trwania ciąży. Mija wówczas dokładnie 40 tygodni, a więc 9 miesięcy liczone od 1 stycznia. Tego dnia, między innymi w Cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku, są wznoszone modlitwy za zmarłe dzieci i pocieszenia serc rodziców po stracie swych pociech, które odeszły w różnym okresie swego istnienia. Podsumowując, Bóg jest Ojcem dla nas wszystkich. Tych, którzy żyją, którzy odeszli i tych, którzy żyć będą, gdyż każdy poczęty człowiek otrzymuje od swego Stwórcy duszę już w momencie poczęcia. Duszę wolną, rozumną i nieśmiertelną. Wiedząc o tym, jak dobry i miłosierny jest Bóg, ufamy, że w swej ojcowskiej miłości udzieli On każdej duszy zmarłego dziecka daru tajemnicy życia wiecznego. Tym, którzy odeszli przed narodzeniem, w trakcie i po nim, dostępując chrztu świętego, i tym, którym nie było to dane, a jedynie zanurzyli się w morzu miłosierdzia Bożego i nadziei zbawienia, wzywając w modlitwie rodziców i wspólnotę cerkwi. Ważnym podkreśleniem jest również fakt, iż kobieta, matka, będąc w okresie ciąży, powinna uświęcać swoje ciało i swoją duszę przystępowaniem do sakramentów spowiedzi, świętej Eucharystii, modląc się w świątyni, ale również i nie zapominając o tej modlitwie w domu. Uświęcając swoje ciało i swoją duszę, uświęca również ciało i duszę swego dziecka.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 2 lipca i 19 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostoła Judę, brata pańskiego, świętego Paisjusza Wielkiego, świętego Jana Pustelnika oraz świętego Hioba, patriarchę Moskwy. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Kostomłotów oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Zaleszan. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 1 sierpnia z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. W programie o godzinie 5 rano odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja, następnie posiłek, a powrót do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 17. Zapisy trwają do 25 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 25 lipca organizuje pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości Święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. W programie w sobotę 25 lipca o godzinie 7 rano wyjazd, o godzinie 8.30 akafist, a o godzinie 10 liturgia z procesją. Przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 15. Zapisy trwają do 20 lipca pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 883 772 000 oraz 503 130 337.

0: Radia Ortodoksja.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dzisiaj ojca Pawła Kuczyńskiego, proboszcza parafii w Werstoku, a także dziekana Okręgu Kleszczelowskiego. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
2: Sława na wieki.
1: Dzisiaj łączymy się telefonicznie z ojcem, a wszystko związane jest ze świętym Jerzym z Policznej, którego już wkrótce będziemy wspominać. Ojcze, kim był święty Jerzy z Policznej?
2: Święty Jerzy z Policznej to syn ziemi podlaskiej, nasz parafianin. To człowiek, który urodził się w jednej z miejscowości należących w skład parafii w Werstoku. W miejscowości Policzna. W cerkwi parafialnej w Werstoku został ochrzczony. Rodzice chrześni pochodzili też z miejscowej parafii, z sąsiedniej wsi Kuraczewo. Tu się wychował. W późniejszym czasie otrzymał wykształcenie. Był pracownikiem na terenie obecnej Białorusi. Zawarł związek małżeński, którego urodziło się troje dzieci, które w przyszłości z woli Bożej zmarły. Obudziła się wiara w wyznaniu świętego Jerzego i wtedy jako młody człowiek skończył kursy w prawosławnym seminarium duchownym w Moskwie. Został poświęcony i wysłany do pracy duszpasterskiej w miejscowości Andrzejewskoje. Jest to na terenie Kazachstanu. Święty Jerzy w 2000 roku został podniesiony w godności świętych za poniesioną śmierć męczeńską za wiarę, za Chrystusa. Rewolucjoniści w 1917 roku proponowali, aby zostawił tę miejscowość, w której był proboszczem. Wtedy mógł oddalić się w Chin, bo było tam najbliżej i uszedł z życiem. Natomiast wolą proboszcza było to, aby pozostać ze swoimi wiernymi, którzy zostali mu wręczeni. A matuszka i dzieci, które urodziły się po przyjęciu święceń kapłańskich, na prośbę baciuszki wyjechali do Chin. Święty Jerzy pozostał w miejscowości Andrzejewskoje, tak jak czerwonoarmiści ostrzegali, że przyjdą kolejnego dnia. Tak też się stało. W godzinach porannych został demonstracyjnie przeprowadzony, a nawet na kolanach kazano przejść niektóre odległości. Za miejscowością został stracony, rozstrzelany. W 2000 roku Cerkiew Rosyjska kanonizowała świętego Jerzego w liku świętych nowomuczeńców ziemi ruskiej. Z tego momentu mija 26 rok. Na terenie naszej parafii kult świętego się rozpowszechnił. Staramy się rozpowszechniać go w innych miejscowościach na terenie Polski. W tym roku zapraszamy na kolejną wspólną modlitwę przed ikoną świętego Jerzego w miejscowości Werstok naszej parafii.
1: No właśnie, ojcze, chciałem jeszcze zapytać, jak to się stało, że właśnie kult świętego Jerzego Stepaniuka, możemy powiedzieć, że odrodził się po latach w miejscowości Policzna, bo wiemy również o tym, że w 2020 roku wybudowano i poświęcono kaplicę ku czci tego świętego.
2: Kult świętego Jerzego przyszedł do naszej parafii dzięki panu Jarosławowi Harkiewiczowi. On, przeszukując różne dokumentacje, odnalazł kilku świętych. To nie jest jedyny święty, natomiast jest kilku, którzy pochodzą z Polski. Święty Jerzy Stepaniuk pochodzi akurat z naszej parafii. Na początku urodził się pomysł, aby w miejscowości Policzna postawić krzyż. Później pomyśleliśmy, że zrobimy jakiś motywny ołtarzyk na pamiątkę, że nie jesteśmy taką codzienną parafią, a jesteśmy parafią, z której wywodzi się święty. Na znak naszej wierności, na znak naszego uznania chcieliśmy zaakcentować to, że mamy świętego, który wywodzi się z naszej parafii. Natomiast Pan Bóg chciał inaczej. Kolejnie zdecydowano, że będzie tam stała kaplica, na którą otrzymaliśmy błogosławieństwo jego eminencji wielce błogosławionego Sławy. prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski. W przeciągu 60 dni żeśmy tą kaplicę postawili. 10 września 2020 roku została ona święcona ręką naszego arcypasterza metropolity Sawy. Raz w miesiącu jest to odprawiane nabożeństwo. Zbierają się wierni, którzy są w podeszłym wieku. Ze względów na to, że są ograniczeni mobilnie, w cerkwi parafialnej w Brstoku dojechać nie mogą, natomiast do cerkwi, do kapliczki, która jest usytuowana w środku miejscowości, święcają ją i modlą się do świętego. Świąteczne, niedzielne nabożeństwo.
1: To z pewnością świadczy o tym, że ta kaplica jest potrzebna. Ojcze, a czy w miejscowości Policzna zachowały się jakieś miejsca związane z życiem i dzieciństwem świętego męczennika Jerzego?
2: Nasza kaplica jest usytuowana naprzeciw rodzinnego domu. Z naszych ustaleń wynika, że kontury domu, w którym urodził się święty Jerzy, są w oryginale, a obecnie we władaniu jednego z naszych parafian. Natomiast to, że kaplica stoi w miejscowości, to na pewno był dobry pomysł na rozwiązanie problemu uczestnictwa w nabożeństwach. Bo mieszkańcy wsi Policzna, mieszkańcy wsi Kuraszewo mają tą możliwość, że bezpośrednio albo w ich miejscowości, albo w miejscowości oddalonej o 1,5 kilometra mogą uczestniczyć i dostać się czy rowerem, czy nawet piechotą dojść na nabożeństwo.
1: Ojcze, biorąc pod uwagę życie świętego Jerzego z Policznej, jak ojciec myśli, czego współczesny człowiek mógłby się nauczyć właśnie od tego świętego?
2: Święty Jerzy jest przykładem tego, tak jak święty Hiob. Stracił w swoim życiu wszystko, ale nigdy nie stracił wiary. Tutaj, patrząc na historię świętego Jerzego, to utrata tych dzieci, które były urodzone do święceń kapłańskich, to też jest, myślę, że dla ojca i matki ogromny cios. Nie poddał się, wierzył, przez tą wiarę został przez Boga powołany do kapłańskiej służby i godnie ją kontynuował na ziemi kazachstańskiej. To też jest dla nas przykład, dla kapłanów, dla wiernych, że jeżeli są w życiu jakiekolwiek niepowodzenia, to nie znaczy, że trzeba się łamać, a wziąć swoje i za Chrystusem dążyć.
1: Ojcze, czy ojciec jako proboszcz i również jako dziekan zauważa, że ten kult i pamięć o świętym Jerzym odradza się niejako na nowo? Czy mieszkańcy lokalni mają coraz większą świadomość tego, że właśnie w ich miejscowości był taki święty? I pytanie również, czy odwiedzają waszą wspólnotę turyści?
2: Nawiązując do tematu świętego Jerzego, początkowo żeśmy próbowali święto, aby odbyło się w miejscowości Policzna. Natomiast ze względów na to, że kaplica jest niewielka, święto przeniesione zostało do cerkwi parafialnej w Brstoku. I tutaj możemy spotkać się w większym gronie duchownych i przyjąć większą liczbę wiernych. Natomiast tam w Policznej cyklicznie raz w miesiącu odprawiane nabożeństwa, a ze względów na to, że święto się rozrasta, przenieśliśmy w ubiegłym roku święto do cerkwi parafialnej w Brstoku. Turyści też odwiedzają naszą świątynię. Świątynię w Policznej to tak raczej wizualnie, natomiast mamy jeszcze kiwot z ikoną świętego. To było pierwotnie, to był pierwotny zamysł w naszej parafii. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że Pan Bóg błogosławi nam na wybudowanie kaplicy. Więc wszyscy ci, którzy odwiedzają naszą świątynię, turyści, wchodzą w informację, że na terenie naszej parafii jest usytuowana kaplica w miejscowości Policzna dla świętego Jerzego, syna naszej ziemi.
1: Ojcze Pawle, wielkimi krokami zbliżają się już uroczystości ku czci świętego Jerzego z Policznej. Jak będą wyglądały tegoroczne uroczystości? Jaki jest harmonogram nabożeństw?
2: W imieniu miejscowej społeczności i własnym chciałem zaprosić wszystkich wiernych naszej cerkwi na dzień 9 lipca. Dzień 9 lipca jest dniem stracenia świętego Jerzego. Jest to dzień pamięci. Zaprosić wszystkich wiernych naszej cerkwi na obchody świętego Jerzego w miejscowości Werstok. Nabożeństwo będą odprawiane o godzinie 9, służony akafist świętemu. Natomiast o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia, która zwieńczona zostanie procesją.
1: Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy za to zaproszenie. Będziemy przekazywać je za naszym pośrednictwem również słuchaczom Radia Ortodoksja. I cóż, życzymy, żeby wszystko, co związane z tym nadchodzącym świętem się udało, żeby przygotowania w sposób duchowy, spokojny przeszły i żeby w waszej wspólnocie, do waszej wspólnoty dotarło jak najwięcej pielgrzymów i żeby również kult świętego Jerzego Spolicznej się rozrastał.
2: Bardzo serdecznie chciałem podziękować za rozmowę i jeszcze raz gorąco z głębi serca wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Kuczyński, dziekan okręgu kleszczelowskiego, a także proboszcz parafii prawosławnej w Werstoku. Dziękuję ojcze, sława Jezusu Chrystu.
2: Sława na wieki.
0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami rozmowa z ojcem Pawłem Kuczyńskim, proboszczem parafii w Werstoku, a także dziekanem okręgu kleszczelowskiego. My już za moment zakończymy dzisiejszy program, a tymczasem zapraszam Państwa na przerwę muzyczną.

Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się jednak pożegnamy, jak każdego wieczoru zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro, tradycyjnie o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie Julia Ochryniuk. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystu!